0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
2: Radio Podrinje.